tokoyambaka tozali ebali bwaka nyonso tokoyamba mwana mobali toboti kende bala sala famille na yo kasi okanisaka bandeko na yo mama na yo aboti yo tata na yo komosa